a v jednu vojnu je gaj. Rumštiki a me nazo lúric kľazo, und misch mi in was andres linien.